Nastaw się na chilla.

Wcale cię to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobową. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

boy a bitch, jak małymi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel.

Chili Set.

Słuchasz radia Chili Z. Chili Z.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.

0: powrót do szkoły Zjysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Zjysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: 3,17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
8: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka Sztuka Mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Castorama!
12: W teorii okazje na ogród się skończyły.
13: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Hej, musisz się tak na nie gapić.
15: No oderwać wzroku nie mogę.
14: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
15: Ale są takie atrakcyjne.
16: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Po reklamie.

I have always liked to windsurf in summer.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
0: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, to jest Weekend w Wielkim Mieście. Jestem ja, tym razem Magda Kasperowicz. Zaskoczenie. Zapraszam serdeńki. Mam nadzieję, że odpoczywacie, macie dużo optymizmu w sobie, uśmiechacie się i zaprosiliście do swojego życia nieskrępowane lenistwo.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Stokrotka.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na mol.move.pl.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
14: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
15: How good is that? Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
16: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
17: To nie jest pora.
16: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
18: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
25: Codziennie niskie ceny.
26: Po reklamie.

0: Zawsze w sobotę jest przepis. Dieta jest wtedy, gdy jesz to, czego nie chcesz i nie jesz tego, co lubisz. Powiedział kiedyś Mark Twain, a ja myślę, że należy to potraktować na kontrze, dlatego teraz jego dzianki z kruszonką. Miałam przygotować jeden swój przepis. Okej, czasami to nie wychodzi, ale często też wychodzi, więc warto próbować. Zresztą warto być w próbach nieustępliwym w życiu i nie tylko w kwestii gotowania, ale w kwestii innych rzeczy również. Przygotowujecie rozczyn do miski, wkruszacie drożdże, dodajecie łyżeczkę cukru, rozcieracie łyżką, aż drożdże się rozpuszczą. Dodajecie łyżkę mąki, wlewacie ciepłe, niegorące mleko i dokładnie mieszacie. Zostawiacie w ciepłym miejscu na 20 minut do kilkukrotnego powiększenia objętości. Jeśli tak się nie stanie, to proces przygotowania rozczynu trzeba powtórzyć od nowa. Do misy najlepiej miksera przesiać mąkę, dodać szczyptę soli, cukier, wymieszać, zrobić wgłębienie w środku, wlać w nie urośnięty rozczyn, większą łyżką zagarniać mąkę do środka, mieszając ją z rozczynem. Po chwili dodajemy jajko, dalej mieszamy, zagarniając mąkę, wymieszaną wstępnie masę wyrabiamy hakiem miksera lub dłońmi. Polecam dłońmi jednak. Po tym czasie ciągle wyrabiając 10-15 minut, dodajemy partiami stopione, przestudzone masło. Wyrabiamy jeszcze 10 minut. Wyrobione ciasto przykrywamy ściereczką, odstawiamy w ciepłe miejsce na niecałe 2 godziny. W tym czasie powinno dwukrotnie powiększyć swoją objętość. Przygotowujemy kruszonkę i mnie już cieknie ślinka. Nie wiem jak wam. Mąkę wsypujecie do miski, dodajecie drobno posiekane zimne masło, rozcieracie palcami, aż powstaną drobne okruszki. Następnie łączycie składniki w jednolite ciasto, wkładacie do lodówki, jagody opłukujecie i dokładnie osuszacie. Wymieszacie to wszystko z mąką ziemniaczaną, wyrośnięte ciasto wybieracie z misy, wkładacie na podsypaną małą stolnicę, chwilę wyrabiacie. Dzielicie na 10 części, uformowane kulki układacie na blaszce z wyposażenia piekarnika, na przykład wyłożonej papierem do pieczenia i z zachowaniem odstępów oczywiście. No i z kulek formujemy owalny placuszek o grubości centymetra, średnicy 7 cm, rozkładacie po 2 pełne łyżki jagód, zlepiacie brzegi ciasta, układacie z powrotem na blaszce łączeniem do dołu i zostawiacie na 20-25 minut w 180 stopniach. To jest 17-20 minut wypieku smacznego.
1: Chili Z. Nastaw się.

0: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that? Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
7: Oh.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Dzień dobry, mamy sobotę, to jest weekend w Wielkim Mieście. Magda Kasperowicz, zapraszam serdecznie. Mam nadzieję, że odpoczywacie, że ten dzień jest spokojny, że jesteście hedonistami i nie macie problemu z tym, że nic nie robicie, bo nic nie robienie to jest wielka sztuka. Polecam.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
3: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
2: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje.
12: A każde wakacje zaczynają się od tankowania.
11: I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
15: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.

Słuchacie Chili Z, to jest weekend w wielkim mieście, a teraz o pięknie i niedostępności, które są odmieniane we wszystkich możliwych wariantach w kontekście filmu Paula Sorrentino. I Paolo Sorrentino zgodził się, a rzadko się zgadza na to, żeby jego filmy pojawiały się w streamingu, a Bogini Partenope się pojawiła, niedostępna zazwyczaj dla publiczności streamingowej. Rzeczywiście wielka sztuka Paola Sorrentino jest dostępna. Niedostępna jest też główna bohaterka tytułowa Partenope, która przez cały seans jawi się jako nieosiągalna w interakcjach nie tylko z innymi bohaterami, ale też widownią. Mistycyzm, którym obudowano jej postać, rezonuje, a jej upartość silnie powiązana jest z nadanym przez dziadka imieniem. Partenope otrzymała je od imienia Syreny z greckiej mitologii, która dała swoje imię miastu w tym samym miejscu, w którym później powstał Neapol. Bohaterka w młodości jest beztroską uwodzicielką, która z upływem czasu obawia się, że będzie postrzegana tylko jako płytka osoba. Sprzeczności, które tworzą wraz z jej dojrzewaniem, a tym samym z upływem filmu, nadają mu tempa i co jakiś czas przekonują, że film ten jest czymś więcej niż ślicznie namalowanym obrazem. To jest piękny, zmysłowy, wzruszający, obnażający, czuły Sorrentino i Bogini Partenope. Chili Z.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Czyta lektor AI.

0: 13,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustavus cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: To jest weekend w Wielkim Mieście. Zapraszam na podróżowanie po pięknie. Magda Kasperowicz. Dzień dobry.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: na wystawę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Już byłam kilka razy i ja myślę sobie, że będę jeszcze wracać. Jest na to czas. To jest twórczość artysty z lat 70. i 80. Prezentacja dwóch jego głównych cykli malarskich zatytułowanych Sportowcy i Robotnicy. A punktem wyjścia do wystawy była chęć rekonstrukcji źródłowej postawy artystycznej Dwórnika ukształtowanej na przełomie lat 60. i 70. To jest piękna wystawa. Jak ktoś lubi Dwórnika, to obecność jest obowiązkowa.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40

0: o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę oraz wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis, a do tego wszystkie lody Koral i Bracia Koral 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie

0: Słuchacie Chili Zeta, już teraz lektura do polecenia. Anna Goc, Biegni, Mała Biegni. Kameralne reportaże o intymnych tragediach, zmaganiach z systemem i doświadczeniach nie do zapomnienia. Także o walce o godność i przyszłości, która jest do wygrania. Matka, która nie może zapomnieć uwag nauczycielki tańca, pani córka ma za krótkie ręce, odchodząca z zakonu dziewczyna, która wreszcie czuje się wolna, ale słyszy od przełożonej, tak się siostrze tylko wydaje. Dorosła kobieta, którą prześladuje powtarzane przez matkę zdanie, jesteś gruba, egzorcyzmowana nastolatka, która pyta, dlaczego ja? Moglibyście zapukać do następnych drzwi, w co drugim domu w tym mieście są opętani. Pacjentka, która z wizyty u ginekologa zapamiętała tylko jedno zdanie, laleczka się nie boi. Anna Goc, laureatka nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za książkę Głusza, pisze w Biegnij Mała Biegnij o kobietach. Nie są to historie z pierwszych stron gazet, raczej takie, w których wiele z nas może odnaleźć echa własnych. Reporterka wybrała swoje reportaże z lat 2013-2023, publikowane w Tygodniku Powszechnym, i dopisała nowe. Opowiada o współczesnej Polsce, która rzadko bywa kobietą.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: No ale szybko nam zleciało bardzo. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Niestandardowo w weekendzie w Wielkim Mieście byłam ja. Wraca Magda Bauer z urlopu, więc myślę, że to będzie fenomenalne spotkanie z wypoczętą, zrelaksowaną i gotową do przygód kulturalnych Magdą. A ja wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za ten wspólny czas, za tę naszą wspólną obecność. Dziękuję i życzę wam dobrego, miłego, wspaniałego weekendu. Cześć!
1: Chili Z. Nastaw się.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka. Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja. Kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 złotych w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba Mokka Fix Gold 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na Biedronka.pl.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysł na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
2: Letnie odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that? ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
4: How good is that? Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Oj, to jest bardzo, ale to bardzo burzliwy czas. Sobota, 22 dzień sierpnia, grzmi w wielu częściach kraju, a wyładowaniom towarzyszą jeszcze opady deszczu i porywisty wiatr. A w tej chwili grzmi w województwie śląskim, łódzkim i lubuskim, a cały czas mocno pada i ten deszcz będzie przesuwał się taką falą z południa aż na północ, obejmując całą Polskę. Ciepło między 18 a 22 stopni.
0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Dzień dobry. Mamy 22 dzień sierpnia i to jest czas, żebyśmy już dokonywali takich pierwszych letnich podsumowań, ale też to doskonały moment, żeby zatrzymać się i zastanowić, jak dobrze wykorzystać ten letni czas. Będziemy poruszać się w rytmie kina Krzysztofa Kieślowskiego, będziemy słuchać muzycznych nowości, spojrzymy na to, co dzieje się w bibliotece Chili Z. No i powiem to, będziemy przygotowywać się do kulturalnej jesieni.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: Everything in time, L.A.R. Tak właśnie zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie.

Change i Bill Cobain, że tak powtórzę swoim głosem, za tym głosem, który absolutnie zaczarował mnie, kiedy płynął z głośnika. Ciemno, szaro, ponuro, tak jest w tej chwili prawie w całym kraju, a jeżeli gdzieś pojawiają się przejaśnienia, to są tylko i wyłącznie chwilowe. Do czego więc was namawiam? No do tego, żeby oczywiście uchem zostać cały czas przy Chili Z, ale żeby sięgnąć po to, do czego, dobrze użyję tego słowa, jesień nas zaczęła zachęcać. Książka, kluby książki, czytelnicze trendy powstają nie tylko za sprawą dużych kampanii, ale też dzięki sieci, dzięki internetowym społecznościom. Goodreads to jest największa na świecie platforma skupiająca miłośników i miłośniczki książek i pokazuje, że no właśnie, czytanie wciąż nas interesuje, pytanie tylko czytanie czego? No jak się okazuje, że Freida McFadden, autorka popularnych thrillerów, pojawia się w tej pierwszej dziesiątce aż 4 razy, no ale też znajdują się tam klasycy. Jestem bardzo ciekawa, czy macie jakieś swoje pomysły tego, co mogłoby się znaleźć w takiej pierwszej dziesiątce. Mały książę nikogo nie dziwi, ale jest pewna niespodzianka. Jaka? Dajcie znać, czy macie na to swój pomysł. Alicja.myśliwiec@chiliz.pl.

Blauka i Wolta na antenie, czyli Z. A my właśnie jesteśmy w naszej redakcyjnej bibliotece. Bracia Karamazow, Fiodor Dostojewski, Piotr, Maja i Ania bez problemu wpadli właśnie na ten trop. Macie jeszcze swoje inne propozycje. Podsuwacie epicką historię typu Wojna i Pokój Lwa Tołstoja, niezwykłą Mistrza i Małgorzatę Bułhakowa, no i lalka Bolesława Prusa wraca jak refren i mam wrażenie, że o lalce będziemy wiele mówić w ciągu najbliższych dni, a w zasadzie miesięcy, bo jesień należy do Bolesława Prusa i do historii, którą stworzył, a o lalce będziemy rozmawiać zarówno w aspekcie filmowym, jak i serialowym. Czekamy na lalkę Netflixa i na tą wielką, epicką lalkę filmową. A to już Alopars i Jasmine. Teraz latem wciąż liczy się dla nas przede wszystkim muzyka.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80%.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis, a na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
15: Pora na wakacje.
14: Pora na hybrydę z rabatem.
16: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Po reklamie.
18: I'm just wondering how it could be on a Californian beach, holding coffee, iced tea while sipping on a previous drink.

Mateusz Gędek i lubię, to jest właśnie Chili Z i to jest nasz sposób na udane sobotnie popołudnie. Arek, mama, panorama. To jest film dokumentalny, który wczoraj miał swoją kinową premierę, a to oznacza, że jeżeli nie wiecie, co zrobić się z dzisiejszym popołudniem, to kino zawsze jest jakimś bardzo ciekawym patentem. 30-letni artysta, jego rodzice, do tego jeszcze majestatyczne teatry, przepiękne zdjęcia, no i tajemnica pewnego XIX-wiecznego obrazu. Ten film to jest w zasadzie film, ale też performance, no i bardzo czuła historia opowiedziana o, właśnie, z perspektywy mężczyzn, ale o relacji z kobietami. Takie kreatywne zagubienie, za to ten film został nagrodzony i pochwalony podczas festiwalu Millennium Dogs Against Gravity i to jest coś, co absolutnie i mnie zaczarowało. Film wyreżyserował, nakręcił, zmontował i za scenariusz był odpowiedzialny Mikołaj Janik, a tytułowym bohaterem jest Arek Pasożyt. Oczywiście Pasożyt to nie jest nazwisko. Pasożyt, moi drodzy, to jest artystyczny pseudonim, ponieważ główny bohater sam siebie definiuje jako artworkera. Działa na rynku sztuki wizualnej, ale takiej zaangażowanej społecznie. Co ciekawe, nasz bohater przed realizacją filmu nigdy nie był w Tatrach. Punktem wyjścia stało się jednak zaginione dzieło sztuki. Trzeba było ruszyć na poszukiwania. Film absolutnie zachwyca, sprawia, że naprawdę pojawi się na sali kinowej nie jeden uśmiech. Praca nad tym projektem trwały 6 lat. Zmieniała się koncepcja twórców, zmieniała się dynamika współpracy, ale mamy prawdziwą dokumentalną perełkę. Dead Girl i Tyla, właśnie tak gramy dla Was i w takim rytmie zbliżamy się do godziny 15 w Chili Z.

Proszę bardzo, Dead Girl na antenie Radia Chili Z. A gdzie jeszcze podąża nasza uwaga? No do miasta, gdzie wszystko jest takie, wiecie, 10 na 10. Jak się okazuje, redakcja Time Outu przeprowadziła badanie wśród młodych ludzi i zapytała o takie najbardziej dogodne do życia miasto. Ludzie przed 30 ocenili bardzo różnie. Kluby, koncerty, tak, to jest ważne, ale w odpowiedziach jak bumerang wracały parki, działający transport, przystępne ceny, to jak komunikują się ze sobą w ludzie i czy łatwo poznać kogoś nowego. W pierwszej 20 wylądował Kraków, był 13 przed Seulem, Paryżem i Wiedniem. Na pierwszym miejscu w zestawieniu znalazło się Tokio. No i choć Zetki faktycznie chwalą możliwości spędzania czasu, zwłaszcza w nocy, to doceniono miasto za łatwy dostęp do kultury, czyli na przykład darmowe wejścia do muzeów, za dostępność mieszkań, dostępność komunikacji miejskiej. No i młodzi ludzie właśnie w Tokio czują się szczęśliwi. Poza japońską stolicą na podium znalazło się portugalskie Porto i australijskie Melbourne. To ze względu znów na koszty życia, na dostęp do kultury i dostęp do zielonych terenów. Za Krakowem bardzo tęsknię, zawsze mu kibicuję i nie dziwię się, że świat patrzy w jego stronę.

0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: To jest Radio Chili Z, a my apelujemy, pamiętajcie dzisiaj o parasolach. Czeka nas prawdziwe pogodowe zawirowanie. Alarmy obowiązują w tej chwili w województwie łódzkim, na Lubelszczyźnie. Burzliwie jest także na północy kraju. Temperaturowo umiarkowanie 19 stopni w Polsce centralnej, tyle pokazują warszawskie termometry. Na południu 17-18 stopni, w Katowicach i Krakowie, a na północy stopni 16.
0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Ach, moda, film, sztuka, literatura, najciekawsze rzeczy dzieją się pomiędzy. W galeriach, na wystawach, na pokazach w ramach kin plenerowych, bo one mają się tego lata doskonale. O modzie, właśnie na film w plenerze, ale też o znakomitej jesieni spod znaku Tilda Swinton i Bjork. Będziemy rozmawiać w najbliższej godzinie.
3: Nastaw się na letni chillout.

Jestem bardzo ciekawa, czy tego lata mieliście okazję odwiedzić jakieś kino plenerowe. Ja przyznam wam szczerze, długo byłam sceptycznie nastawiona, bo sobie pomyślałam, co to za przyjemność. Poza tym też repertuar kin plenerowych, no bardzo długo pozostawiał wiele do życzenia, ale teraz mamy absolutną rewolucję. Warszawa w tym roku, tego lata, ma ponad 120 bezpłatnych projekcji w 20 lokalizacjach. Wyobrażajcie sobie to? Są projekcje na fasadach budynku, są kina na dachach. Jest model partnerstwa, taki jak to, które zawiązało się między Millennium Dogs Against Gravity, a elektrowną Powiśle. Jest Park Szczęśliwicki, jest Rynek Nowego Miasta, jest Kino Tęcza, tam pokazy organizuje Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, ale uwaga, jest też kino przy Pałacu Kultury. Kino, które pozwala obserwować zachodzące słońce. Tym pokazom my, czyli Chili Z, partnerujemy. I mam cały czas takie poczucie, że bywa i tak, że ta lokalizacja jest równie ważna, co sam film. A jeżeli możemy oglądać premiery, jeżeli możemy oglądać filmy, które nie tylko są w kinach, ale które absolutnie nas zachwycają, możemy wracać do

0: jest Radio Chili Z. Bardzo wam dziękuję za ten bardzo aktywny odzew w temacie najfajniejszych, najciekawszych kin plenerowych w całej Polsce. Okazuje się, że to nie tylko te największe ośrodki miejskie, ale też bardzo wiele małych kameralnych kin. Moim faworytem i są między innymi kina w lesie na Roztoczu. Takie kino powstało za sprawą Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, czyli ze sprawą LAF-u. I z pewnych źródeł wiem, że no, moi drodzy, w lesie dziś nie zaśnie nikt. To jest pomysł, który inne miejscowości też zamierzają kultywować. Ja uważam, że kino w lesie to jest zawsze dobry pomysł na puszczenie tam horrorów. No to w ogóle dodaje smaku, oczywiście z pełnym poszanowaniem zasad i ze zgodą wszystkich instytucji, które są w to zaangażowane, bo to zawsze jest najważniejsze.
1: Nastaw się na letni chillout. Autopromocja.
2: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
3: I dalej siedzę. Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.
13: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
14: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Po reklamie.

Absolutnie, to dopiero początek. To nie koniec i Igo na antenie, czyli Z, a my przenosimy się prosto do Krakowa. W tamtejszym Pałacu Sztuki trwa wystawa Andy Warhol Od linii do legendy. Ekspozycja będzie czynna jeszcze przez miesiąc. Dlaczego warto? Ano dlatego, że wystawa pokazuje Andy'ego Warhola nie tylko jako ikonę popartu, ale jako artystę, który przez lata bardzo konsekwentnie budował własny język, niepowtarzalny styl i niezwykły wizerunek. Cała opowieść zaczyna się od młodego Andy Warhola, czyli rysownika i ilustratora, który pracował dla magazynów, wydawnictw, świata reklamy, mody, muzyki. No i stopniowo prowadzi nas do Andy'ego Warhola, globalnej ikony kultury popularnej. Mamy oryginalne rysunki, świtodruki, polaroidy, mamy filmy, plakaty, projekty tkanin, czyli wszystko, co kształtowało Andy'ego Warhola. Ponad 60 rysunków i przede wszystkim oryginały, czyli rzeczy, których w Polsce jeszcze nie było. Centralnym elementem wystawy jest licząca 30 metrów kwadratowych instalacja Co-Wallpaper, przygotowana we współpracy z The Andy Warhol Museum w Pittsburghu i Fundacją Andy'ego Warhola. To jest bardzo ciekawe, ponieważ widz nie ogląda jej tak, jak ogląda się tradycyjny obraz, ale raczej wchodzimy w przestrzeń zbudowaną z rytmu, koloru i bardzo charakterystycznego dla Andy'ego Warhola powtórzenia. Przypominam, Andy Warhol Od linii do legendy to jest wystawa, którą Wam polecamy, a którą można oglądać w Pałacu Sztuki w Krakowie do 27 września.

Birthplace i nowa Amor na antenie Chili Z. Bardzo często mówię, że my w Chili Z zwracamy wielką uwagę na wszystkie zmysły i traktujemy te zmysły tak bardzo demokratycznie. Ale nie tylko my, jak się okazuje, bo pytanie, jak pachnie muzyka, zadaje sobie również Kraków, ba nawet idzie o krok dalej, żeby nie powiedzieć o kilka kroków. Filippo Sorcinelli po raz pierwszy pojawia się w Polsce z autorskim projektem muzyczno-zapachowym. Tak, tak. Już 29 sierpnia właśnie w kościele ewangelickim świętego Marcina na Grodzkiej w Krakowie spotykają się muzyka, zapach, no i przede wszystkim osobista opowieść o pamięci. Zapach muzyki, tak nazywa się to wydarzenie, taki nosi tytuł, a sam Filippo Sorcinelli to jest postać absolutnie nietuzinkowa. Taki współczesny człowiek renesansu, bo tworzy w niewielkim mieście, a światową sławę zyskał jako projektant szat liturgicznych dla kolejnych papieży. Jest organistą, jest kompozytorem, jest autorem grafik i instalacji wizualnych. No i KBF i Misteria Paschalia zaprosili artystę do tego właśnie, żeby połączyć światy muzyki dawnej i wyobraźni zapachowej. Więc artysta nie tylko zaprezentuje wybór ulubionych kompozycji, ale opowie o ich powstawaniu i o historiach, które stały się inspiracją, a następnie połączy je z muzyką organową. Zapachy będą nie tyle ilustracją muzyki, co razem z dźwiękiem mają tworzyć taką wielozmysłową narrację odwołującą się do wspomnień i do emocji. Co najciekawsze, wstęp na to wydarzenie jest wolny. Ja bardzo to szanuję. Są oczywiście bezpłatne wejściówki, które można pobrać na stronie KBF-u. Szybko się kończą, więc nie czekajcie, tylko odwiedzajcie tą stronę. Jestem bardzo ciekawa tego, jak w Krakowie pachnie muzyka. Nights in December, a właśnie tak gramy dla Was w to sierpniowe popołudnie w Chili Z.

0: CZ. Pogoda.
1: Kolejne interwencje i kolejne ostrzeżenia. Niż genueński daje się we znaki. Grzmi i mocno wieje. Szczególne alarmy ogłoszono w województwach śląskim i dolnośląskim. Po godzinie 15 grzmieć będzie również w Polsce zachodniej. W tej chwili w Warszawie 19 stopni, duże zachmurzenie. Na południu kraju stopni 18. W telewizji w Katowicach i Krakowie, na północy 16.
2: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
0: Letnie odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: No właśnie, Letnie odbicia kultury to jest program, który działa trochę jak taka kulturalna mapa. A to znaczy koncentrujemy się na tych miejscach, które pozwalają nam się zatrzymać i przede wszystkim, które dają do myślenia. Tych miejsc będzie w tym tygodniu pod dostatkiem, więc tym bardziej warto z nami zostać. Oczywiście będzie też muzyka, która koi te najbardziej skołatane nerwy. No a lato, jak pokazują badania, wcale nas nie relaksuje.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: Nie wiem, ile jest prawdy w tych badaniach. Jedno jest pewne, że dobremu samopoczuciu można pomóc. I tutaj mamy już więcej do powiedzenia.

I know you're hurting, Irene, Antonia Chilizet. A ja wracam z bardzo dobrymi wiadomościami. 18 września czeka nas wielkie święto, ponieważ Tilda Swinton przyjeżdża do Warszawy wraz z wystawą Ongoing. To będzie wielkie wydarzenie. Wystawa była już prezentowana w Atenach Amsterdamie, więc najwyższy czas na nas, na Warszawę. I to będzie twórczość Tilda Swinton z zupełnie innej, nowej perspektywy. Tytuł Ongoing też jest znaczący. Będziemy mogli poznać i zobaczyć kulisy współpracy aktorki z takimi twórcami jak Wes Anderson czy Pedro Almodóvar. Więc to będzie takie miejsce spotkania filmu, sztuki, mody, performance'u. Jestem bardzo ciekawa, zwłaszcza jak takie surowe, postindustrialne wnętrze, ponieważ przypominam, że wystawę będzie można oglądać w budynkach dawnej drukarni Polskiej Agencji Prasowej. Jak to wnętrze sprawdzi się właśnie w takich nietypowych okolicznościach? Więc bardzo też podoba mi się, że ta wystawa to nie jest taka klasyczna retrospektywa, ale raczej kuratorski wybór tego, co w twórczości aktorki jest najciekawsze. Więc jestem bardzo ciekawa. Zresztą historia Tildy Swinton jest o tyle ciekawa, że to droga do światowego kina, która nie wyglądała jak klasyczna kariera aktorki. Tilda Swinton jest absolwentką Uniwersytetu Cambridge, studiowała nauki społeczne i polityczne, później związała się z teatrem, występując m.in. w Royal Shakespeare Company, a przełomem okazało się spotkanie z Derekiem Jarmanem. Tilda Swinton wystąpiła w wielu jego filmach, a ta współpraca stała się jednym z najważniejszych artystycznych partnerstw w jej karierze. No a Jarman, no cóż, mądry reżyser, mądry twórca, który pozwolił odejść Tildzie Swinton od konwencjonalnego wyobrażenia o tym, kim powinna być aktorka. No i dzięki temu i ona stała się jedną z najważniejszych twarzy jego kina. Tilda Swinton Ongoing od 18 września w Warszawie.

0: Surfaces i Golden na antenie, czyli Zed. Podcast modalnie zatacza coraz szersze kręgi. Można powiedzieć, że nawet sięga do elit władzy. A Great Book with Barack Obama to tytuł nowego podcastu prowadzonego właśnie przez byłego prezydenta. Sześciodcinkowa seria zadebiutuje 24 września. No i były prezydent Stanów Zjednoczonych będzie przed nami odkrywał najważniejsze literackie tytuły, które go ukształtowały. Szczodrze będzie dzielić się odkryciami nie tylko literackimi, ale też muzycznymi i filmowymi. No i skupi się na książkach, które odegrały kluczową rolę w jego życiu. Jestem bardzo ciekawa, które to będą tytuły. Tym bardziej, że to są książki, które podobno ukształtowały go nie tyle jako polityka, ale tyle jako człowieka. Wiemy na pewno, że na tej liście znalazły się Rącze konie Cormaca McCarthy'ego. No a co jeszcze? Niebawem przekonamy się dosłownie na własne uszy. A to nie jest pierwszy podcast Baracka Obamy, ponieważ wcześniej prowadził go z Bruce'em Springsteenem. Ich audycja miała premierę kilka lat temu na platformie Spotify i z tego co wiem jeszcze można znaleźć te archiwalne odcinki, więc jeżeli ten temat Was zainteresował, nie wahajcie się.
1: Nastaw się
2: na Chill Out.
3: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
2: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chilli Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
4: Tu Chilli Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na chillout. Jakub Lachowicz.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
13: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w Telewizji Polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów Zaraz Wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki Telewizji Polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Znowu miałam rację.
17: W czym?
16: We wszystkim.
17: Akurat.
16: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
17: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
16: A nie są?
18: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
19: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.

Obierki na antenie Chili Z, a my wracamy do biblioteki, która tym razem bardzo ściśle łączy się z muzyką. A to wszystko dlatego, że Jean-Michel Jarre niebawem, bo jesienią, wyda książkę poświęconą muzyce elektronicznej i stanie się takim przewodnikiem po świecie dźwięków. Premierę zapowiedziano na początek października. To będzie oczywiście literacki debiut, ale przede wszystkim dokumentacja bardzo bogatej kolekcji instrumentów elektronicznych. Właśnie przez ich pryzmat Jean-Michel Jarre będzie opowiadał o stuleciu eksperymentów dźwiękowych. O swoich instrumentach mówi, że to maszyny, które nabył, które oswoił, które sobie wyobraził i które automatycznie ukształtowały jego muzyczny język. 130 unikalnych fotografii legendarnych syntezatorów modularnych, instrumentów robionych na zamówienie i prototypów. Oto, co nas czeka. Zresztą nie tylko Jean-Michel Jarre będzie naszym przewodnikiem, zaprosił też przyjaciół Armin van Buuren, Nicolas Goldin, Johnny Marr. To są ci muzycy, którzy również będą się wypowiadać. Jestem bardzo ciekawa tej publikacji. No i przede wszystkim, czy będzie jej towarzyszyła też jakaś ścieżka dźwiękowa? No bo przyznajcie to, aż się samo prosi.

0: trzeba. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Od 15 kolejne pogodowe komplikacje, bo właśnie wtedy fala burz przechodzi od Polski zachodniej po Polskę wschodnią. W tej chwili w Warszawie pierwsze opady deszczu i niestety do tego lepiej się przyzwyczaić. Deszczowe czekają nas te dwa weekendowe dni. Na termometrach w tej chwili 17 stopni, na południu kraju 16, na północy 14-15. Temperatura będzie jeszcze spadać.
0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
3: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Ach, dobrze, że lektor przypomina, że to są letnie odbicia kultury, bo kiedy patrzę na to, co dzieje się za redakcyjnym oknem, to powiem szczerze, no nie nastraja to jakoś szczególnie optymistycznie. W powietrzu czuć jesień, no i do tej jesieni zaczynamy się powoli przyzwyczajać, a jesień to jest doskonały czas dla Chili Z. Chyba, powiem szczerze, nasza ulubiona pora roku, ponieważ muzyka, która otula, a kultura, która wzmacnia i wszystko, co pozwala się nam zatrzymać. To jest to, na co stawiamy.
4: Nastaw się na letni chillout.
1: No ale spokojnie, jeszcze do jesieni trochę czasu zostało, więc będziemy celebrować ten koniec lata i łagodnie w tą jesień wejdziemy. To ze swojej strony wam obiecuję. A muzycznie zaczynamy właśnie tak, dokładnie minuta po godzinie 17. To jest sierpień w Chili Z.

Drive Ingrid Witt na antenie Chili Z. A my zapraszamy Was prosto do Bielska Białej. Tam wędrujący festiwal zbliża się dużymi krokami. 2-4 października, te daty już teraz warto zaznaczyć w kalendarzach. Festiwal to festiwal międzynarodowy, interdyscyplinarny i każdego roku będzie odbywał się w innym mieście, które nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury. W tegorocznym programie taki najmocniejszy akcent to autorska wystawa Bjork Echolalia. Do tego jeszcze premierowy utwór Rafała Ryterskiego wykonywany podczas podróży ponad zboczem Dębowca. Instalacja w przestrzeni domu handlowego Klucz.

No będą z tego płynąć już pierwsze wnioski. A Echolalia to jest też wystawa, w której mamy polski akcent. Są tam prace polskiej artystki, która współpracowała razem z Björk, a wystawa oryginalnie była wystawiana na Islandii, więc zobaczymy, jak odnajdzie się w przestrzeni miejskiej właśnie w Bielsku-Białej, gdzie Echolalia będą wystawą rozproszoną w tkance miasta. Widzowie będą mogli doświadczać jej w dowolnej kolejności i budować własną narrację między dziełami, dźwiękami, miejscami. No i cóż, dzięki temu tradycyjna galeria zupełnie zmienia swój charakter. A my co? A my po prostu odkrywamy to, co najciekawsze, to, co najcenniejsze i to, co podpowiada nam nasza własna ciekawość i wrażliwość. Disclosure i Omen, właśnie tak gramy dla Was, prawie kwadrans po godzinie 17:00. To jest sierpień w Chili Z.

0: Subtelny to model i Flying na antenie, czyli Z. A my przenosimy się do niezwykłego miejsca, najdłuższej wsi w Polsce, tak, większej od San Marino, Monako i Watykanu razem wziętych. Trudno uwierzyć, że to miejsce znaleźć łatwo jest właśnie w Polsce. O jej wyjątkowości decydują nie tylko imponujące rozmiary, ale też przepiękne widoki, ponieważ miejsce, do którego Was zapraszamy, rozciąga się u stóp Babiej Góry. O czym mowa? Mowa oczywiście o Zawoi. Co się tam dzieje? Dlaczego warto Zawoje odwiedzać? Co można tam zrobić? I przede wszystkim, jak jej położenie wpływa na właśnie sposób spędzania nie tylko wolnego czasu. Jestem bardzo ciekawa Waszych wrażeń. Jeżeli możecie, zajrzyjcie na chillyz.pl. Tam polecamy miejsca właśnie, które warto mieć z tyłu głowy, szukając opcji na weekendowy wypad.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
3: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
10: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko.
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.

Do nas humanity. To jest właśnie, czyli Z, a dokładnie miesiąc pozostał do rozpoczęcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i pojawiają się nowości, wśród nich między innymi Mistrzowska Piątka. O co chodzi? No rzecz bardzo prostą, to znaczy pięcioro filmowców i filmowczeń opowie o polskich filmach szczególnie dla nich ważnych, o tytułach, które ich ukształtowały i do dziś fascynują. A zaproszenie do piątki przyjęli Katarzyna Herman, Anna Jadowska, Henryk Kuźniak, Paweł Maślona i Wojtek Smarzowski. A tegoroczne wybory to również spotkanie z klasyką, czyli opowieść o filmach ciągle młodych, ciągle żywej w naszej kinematografii. No i dlatego Kasia Herman wybrała mojego Nikifora Krzysztofa Krauzego, Anna Jadowska Pociąg Jerzego Kawalerowicza, Henryk Kuźniak W środku lata Feliksa Falka, a Paweł Maślona Iluminację Krzysztofa Zanussiego. Z kolei wybór Wojtka Smarzowskiego to Miś Stanisława Barei. Co ważne, w każdej sekcji i w każdym seansie będzie dwóch bohaterów, to znaczy będzie film i twórca, który go wskazał. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą efekty tych niezwykłych spotkań. Równie ciekawa jestem premiery filmów dokumentalnych, bo dokument na gdyńskim festiwalu w tym roku ma się wyjątkowo dobrze. Filmem otwarcia sekcji jest Magic Hour Marcina Borcharda. Dokument zbudowany z prywatnych archiwów i poświęconych życiu i karierze, drodze Piotra Sobocińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich operatorów filmowych, wnuka, syna Witolda Sobocińskiego i ojca Piotra i Michała, również znakomitych filmowych operatorów, więc mamy tutaj do czynienia z prawdziwą sagą. Więc bardzo czekam na Magic Hour, a Wam serdecznie polecam Bez końca, bardzo poruszające kino dokumentalne w reżyserii Michała Marczaka i Kandydatów śmierci Macieja Cuska. Zresztą Kandydaci śmierci są w tej chwili w kinach. Gorąco polecam, to jest film, który warto, który trzeba obejrzeć.

No właśnie, bezsensownie. Bezsensownie będziecie chyba gdzieś wychodzić na zewnątrz, bo pogoda zdecydowanie sprzyja temu, żebyśmy po prostu zostali w domu, moi drodzy. A jeżeli dom, to oczywiście będę sobie teraz fantazjować, to oczywiście kocyk, herbata, czyli już taki troszkę jesienny klimat. Więc i VOD, ja bardzo wam polecam, na VOD jest dostępny oscarowy hit Grzesznicy, Dzień z życia braci bliźniaków. Zresztą w tej roli wspaniały, doceniony Oscarem Michael B. Jordan w roli podwójnej. No, to jest film, który zaskakuje formą, jest bardzo oryginalny w treści i te wszystkie wątki musicalowe są wplecione naprawdę w imponujący sposób. Ja jestem nim totalnie zachwycona, obejrzałam go jednym tchem, więc jeżeli nie macie pomysłu na to, jak spędzić wieczór, to wydaje mi się, że to może być strzał w dziesiątkę. A ze swojej strony oczywiście niezmiennie polecam Chili Z. Ja na pewno zostanę jeszcze przez kilka chwil z uchem przy odbiorniku. No i mam cichą nadzieję, że zobaczymy się, a w zasadzie usłyszymy się już jutro dokładnie o tej samej porze, czyli punktualnie po godzinie 14 w kolejnym wydaniu programu Odbicie Kultury.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tomek!
2: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję, a tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
8: Pora na wakacje.
7: Pora na hybrydę z rabatem.
9: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: To jest Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Stylion, oferująca okulary przeciwsłoneczne dostępne w sklepie internetowym stylion.pl.
1: Autopromocja.
2: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
3: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
2: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Po reklamie.

was for ordinary people. Jazz

0: 25 sierpnia. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

I have always liked to windsurf in summer rain.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
1: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.

not have to.